dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Afera w warszawskim szpitalu będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. Zbliża się fala upałów i szykują się do nich polskie miasta. Paulina Nawrocka. To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w szpitalu południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie wie na razie, kto korzystał z saloniku VIP.
3: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
2: Kacprzyk, od którego zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w szpitalu południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach, 1 pozostał w wyrobisku i nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz stwierdził jego zgon. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
2: A to już niemiecki minister Boris Pistorius.
5: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
2: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie Polski i Niemiec. A urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów, wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez cieśninę Ormus. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice pamiętają też o zwierzętach.
6: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
2: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być 30 stopni, upalny ma być cały weekend. I jeszcze Mundial. To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwanych hitów pierwszej serii gier i piłkarze nie zawiedli. Anglia pokonała Chorwację 4-2 po emocjonującym spotkaniu. W drugim meczu Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Dzień dobry Państwu, Adam Jenik, witam audycji Gość Radia 7. Przed nami największe święto miasta Żuromina. Już od piątku Żuromin będzie tętnił życiem, sportem i wydarzeniami dla całych rodzin. Na scenie pojawią się lokalni artyści, ale nie tylko. O tym, jak przygotowuje się takie wydarzenie, co będzie największą atrakcją i czy po latach organizowania miejskich świąt da się jeszcze czymś zaskoczyć mieszkańców. Porozmawiam z moimi gośćmi, którymi są burmistrz Żuromina Michał Bodęsza. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Oraz dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Zacznijmy od takiego prostego pytania. Gdyby mieli Państwo przekonać do przyjazdu do Żuromina osobę, która nigdy tu nie była, to które, no, na przykład 3 punkty programu pokazaliby Państwo jako wizytówkę miasta?
10: Największym i najbardziej rozpoznawalnym punktem Dni Miasta jest to, że tworzymy wydarzenie, które ma charakter rodzinny przede wszystkim. Mamy atrakcje dla wszystkich, dla najmłodszych, trochę starszych i oczywiście seniorów. Każdy znajdzie coś dla siebie i uważamy, że tak mi się wydaje, że cały program jest skonstruowany pod mieszkańców.
9: A jeśli miałbym dodać 3 elementy, które są szczególne w tych naszych dniach Żuromina, to powiem krótko, że jest to święto kultury, integracji i ekologii.
8: To jest takie hasło, prawda, tych tegorocznych dni i rzeczywiście te elementy będą się podczas tych dni przewijały i o nich zaraz sobie powiemy, bo te trzy dni to trzy dni zabawy, a ile miesięcy przygotowań, ile czasu trzeba spędzić, żeby przygotować taką imprezę?
10: Organizacja Dni Wydarzenia zaczyna się praktycznie bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej edycji. Jest to etap wielu rozmów, wielu miesięcy przygotowań, rozmów ze sponsorami, artystami.
9: Jeśli chodzi o termin przygotowywania tego typu wydarzeń, a na pewno tegorocznych Dni Żuromina, to śmiało możemy powiedzieć z panią dyrektor, że to jest ponad 360 dni, ponieważ w poniedziałek po dniach Żuromina, które odbyły się rok temu, pozwoliłem sobie zaprosić panią dyrektor na kawę i podczas tego spotkania już usiedliśmy do poszukiwań gwiazd na kolejny rok i to właśnie w tych pierwszych dniach ustaliliśmy gwiazdy, które miałyby się pojawić w 2026 roku, a pani dyrektor zajęła się kolejnymi elementami, czyli negocjowaniem cen i dogrywaniem wszystkich szczegółów organizacyjnych.
8: I tymi gwiazdami są, nie wszyscy nasi słuchacze o tym wiedzą, są, proszę państwa.
10: W piątek zespół NA.
9: A w sobotę zagra dla nas Kasia Kowalska.
8: No i ten wybór, jak on wyglądał od kuchni, zdradzicie nam trochę?
9: Wybór był, nie był łatwy. On był uzależniony od kilku czynników, od listy, która była ograniczona, jeśli chodzi o możliwości gwiazd oferowanych przez różnego rodzaju agencje, które współpracują z panią dyrektor, ale przede wszystkim ograniczona była również ze względu na możliwości budżetowe naszego miasta, więc musieliśmy się tak wpasować, wkomponować w wybór gwiazd, żeby z jednej strony były to najbardziej atrakcyjne w naszym odczuciu i w odczuciu mieszkańców gwiazdy, a z drugiej strony gwiazdy, na które nas zwyczajnie stać.
8: Pani dyrektor chyba musiała wyciągnąć trochę grosza od miasta i jestem bardzo ciekawy, czy jak pani patrzy na tegoroczny program, jest taki punkt, o który najbardziej pani walczyła?
10: Najlepszy punkt tegorocznych Dni Miasta oczywiście są artyści ogólnokrajowego zasięgu, ale taki najważniejszy punkt, o który walczyłam, to to, żeby ściągnąć naszych lokalnych artystów, żeby pokazać, jak bardzo utalentowanych ludzi pochodzi tu właśnie stąd z Żuromina. A tak naprawdę teraz oni się już porozjeżdżali po całej Polsce, a my ich tu z powrotem na te wyjątkowe Dni Miasta ściągniemy.
8: Wiele miast organizuje podobne imprezy, co sprawia, że Dni Żuromina nie są po prostu kolejnym festynem z koncertem.
9: Tego typu wydarzenia, one są charakterystyczne dla każdej miejscowości, ponieważ skupiają ludzi, którzy tu na co dzień żyją, pracują i to jest takie nasze lokalne święto. Myślę, że to jest właśnie wyjątkowość tego typu wydarzeń, nie tylko w Żurominie, ale w każdym innym mieście, że to jest nasza wspólna impreza miejska, gminna. Oczywiście czekamy na gości spoza naszej gminy, ale ten element lokalności jest tu chyba kluczowy.
8: No i właśnie jeżeli chodzi o ten element lokalności, są lokalni artyści, już wspominaliśmy, że zależało państwu, żeby mieszkańcy zobaczyli, jak wiele utalentowanych osób jest tutaj w regionie i pojawi się na scenie.
10: Bardzo nam na tym zależało i przede wszystkim pokazanie, że Centrum Kultury jest po to, żeby rozwijać te pasje utalentowanych ludzi i to tak naprawdę musi nam pokazać, że warto zainwestować w kulturę i w młodzież.
8: Wiem, bo rozmawialiśmy, że dzwoniła pani też do finalistek Voice of Poland, do Zuzi i Maji Jabłońskich, tak?
10: Tak, miałyśmy kontakt. Niestety dziewczyny na swoje prywatne zaliczenia sesyjne nie mogły.
8: Medycyna bardzo wymagający kierunek.
10: W tym roku nam się nie uda, ale myślę, że w następnym roku moje zaproszenie będzie nadal aktualne i w następnym roku do nas przyjadą.
8: A ja pozdrawiam dziewczyny, bo no, 3 lata w gimnazjum ze sobą spędziliśmy jako wychowawca. Ktoś jeszcze z lokalnych?
10: Z naszych lokalnych artystek będzie Kaja Jabłońska, Łucja Lorkowska, Magdalena Sawicka, laureatki naszego konkursu Żurominki, muzyczna strefa, jeśli chodzi o wokale, więc myślę, że spotkamy bardzo dużo lokalnych talentów.
9: Proszę powiedzieć, pani dyrektor, o saporcie przed NA-em.
8: No właśnie, Noise of Silence.
10: Tak, zespół utalentowanych dziewczyn, który tutaj się u nas założył, rozwinął i to też jest taka okazja do pokazania, że młodzieży też nie potrzeba dużo, tylko dać miejsce, możliwości i wyrastają nam nowe talenty.
8: Bardzo liczyłem na to, że też na scenie pojawi się burmistrz ze swoją ekipą. Czy ja mogę w ogóle zdradzić coś takiego, bo wiem skądinąd, że tam gdzieś pogrywacie po garażach.
9: Kto wie, może kiedyś.
8: A w tym roku nie?
9: Nie.
8: tym roku jeszcze nie. Często mówi się, że młodzież nie angażuje się w życie miasta. Patrząc na liczbę uczestników konkursów, wszelkich tutaj warsztatów i zajęć w ZCK, zgadzają się Państwo z tym stereotypem?
9: Tak jak wspomniała Pani Dyrektor, myślę, że dość kluczowa jest oferta, którą przygotowujemy dla młodzieży, dla dzieci. I im większa, im szersza jest ta oferta, zarówno kulturalna, sportowa, jak i w innych obszarach, tym większa szansa na to, że nasi młodzi mieszkańcy zaangażują się. I też, tak jak wspomniała Pani Dyrektor, być może to jest też szansa na to, żeby młode osoby odkryły w sobie talenty. Dni Żuromina będą też dobrą okazją, ponieważ w czasie Dni Żuromina będą prowadzone bezpłatne warsztaty programowania dla dzieci. To też jest jedna z takich ciekawszych atrakcji Dni Żuromina, kiedy to młodzi będą mogli poćwiczyć nowe technologie, które być może w przyszłości otworzą im szansę na dobry zawód chociażby.
8: Chociażby strażaka, bo w niedzielę, tak sobie przejdźmy, główną rolę przejmą strażacy. Dlaczego uznali Państwo, że zawody pożarnicze powinny być częścią dni naszego miasta? Czy strażacy to ważny element miejscowości gmin?
9: Bardzo ważny ze względu chociażby na obecną sytuację dotyczącą bezpieczeństwa naszego kraju, naszej części Europy. Strażacy zostali włączeni jako część systemu ochrony ludności, obrony cywilnej, więc z tego względu warto wspominać strażaków, jak ważną rolę odgrywają od zawsze, a w tych dzisiejszych czasach szczególnie. I faktycznie w niedzielę po już tych wydarzeniach na wesoło, rozrywkowych, rozśpiewanych, roztańczonych, będzie element sportowy, gdzie na stadionie jednostki OSP z naszej gminy będą rywalizować między sobą o miano tego najlepszego w tym roku. Zobaczymy, kto w tym roku okaże się najlepszy.
8: Czego się obawia organizator takich Dni Żuromina najbardziej?
10: Największym wyzwaniem organizatora przede wszystkim pogoda. Jest pogoda, na którą nie mamy wpływu, ale oczywiście będziemy reagować na bieżąco. A tak poza tym zawsze nasz tutaj zespół Żuromińskiego Centrum Kultury zawsze ma plan B.
8: Osobiste pytanie do pana burmistrza, już musimy kończyć za chwilę. Panie burmistrzu, jakieś ciekawe wspomnienie z poprzednich Dni Żuromina. Ma pan takie w swojej pamięci gdzieś utkwiło coś?
9: Bardzo dobrze wspominam koncert Andrzeja Piasecznego. Na wysokim poziomie artystycznym wykonanie. Mam nadzieję, że ta wysoko postawiona poprzeczka jest dobrym prognostykiem do tego, co wydarzy się w najbliższy weekend. A warto jeszcze wspomnieć, że te Dni Żuromina są wyjątkowe również z tego względu, że mamy bardzo wielu partnerów lokalnych. Ponad 25 partnerów lokalnych, firm, przedsiębiorców włączyło się w organizację Dni Żuromina, wsparło naszą inicjatywę. Współorganizatorem jest również Samorząd Województwa Mazowieckiego, za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli dobrze przygotować się do weekendu, który przed nami.
10: Patronem medialnym jest Radio 7.
8: Tak jest, patronem medialnym jest Radio 7, a jeszcze ostatnie słowo zaproście na Dni Żuromina, które odbędą się 19, 20 i 21 dzień czerwca.
10: Każde. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i miasta Żuromin i też osoby spoza naszej gminy. Każdy znajdzie coś dla siebie, od najmłodszego po najstarszego. Atrakcje są różnorodne.
9: Kulinarne również, o których nie wspomnieliśmy. Kulinaria będą smaczne. Warto przyjść chociażby dlatego, żeby posmakować dobrych rzeczy. Ja oczywiście dołączam się do zaproszenia pani dyrektor. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców bez wyjątku. Bądźmy razem bez względu na może codzienne jakieś niesnaski, podziały. To jest nasze wspólne święto. Bawmy się razem. Korzystajmy z tego weekendu. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
10: I jeszcze niespodzianką jest taka atrakcja dla najmłodszych, że od 14 do 20 jest w piątek jest darmowa strefa dmuchańców.
8: No proszę, to już prawie wakacje. Zaczniemy wakacje, można powiedzieć, dniami Żuromina, ale pamiętajcie też, że wakacje zakończymy przy wspólnym stole imprezą organizowaną też z miastem Żuromin i też z Żuromińskim Centrum Kultury, na którą też będziemy zapraszali jeszcze nie raz. Dziękuję serdecznie. Dni Żuromina już w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę. Burmistrz Michał Bodenszac, dziękuję.
9: Dziękuję.
8: I dyrektorka Paulina Wichowska.
10: Dziękuję bardzo.
8: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Zbliża się w 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 dzień czerwca. W 1959 roku podchorąży 64. Pułku Szkolnego Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Jana Krasickiego na samolocie TS-8 Bies z powodu niesprawności steru wysokości wykonał dolot do lotniska w Przasnyszu i lądowanie przy pomocy trymera steru wysokości. Awaryjne lądowanie zakończyło się pożarem i całkowitym spłonięciem samolotu. Pilot nie odniósł obrażeń. W 1967 roku późniejszy metropolita warmiński Wojciech Zięba otrzymał święcenia kapłańskie.
3: Były to spotkania kameralne, pełne przeżycia. Przede wszystkim, żeby nie rozlać zupy i nie stłuc szklanki przy tym wszystkim.
2: W 1972 roku w katedrze w Płocku święcenia kapłańskie przyjął urodzony w sierpcu Bronisław Gostomski, kapelan prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i duszpasterz londyńskiego środowiska rodzin katyńskich. Zginął w katastrofie smoleńskiej.
4: Będziemy wspólnie prosić dobrego Boga Ojca o łaskę silnej wiary dla was.
2: W 1995 roku Legia Warszawa pokonała na własnym stadionie GKS Katowice 2-0 w finale Pucharu Polski. W barwach zwycięskiej drużyny wystąpił na boisku urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak. Po meczu doszło do zamieszek.
5: Pobity operator taju przez policję, porozbijane samochody zawodników Legii, autokar GKS, zdemolowany stadion.
2: W 2009 roku urodzona w Brodnicy Ewa Kieszkowska została wicemarszałkiem Sejmu 6 kadencji.
6: Wystarczy uprawiać rzetelną, uczciwą, mądrą i odpowiedzialną politykę. Wtedy ona jest dobra, a może być wtedy nawet i piękna.
2: W 2013 roku urodzony w sierpcu Artur Lorkowski został ambasadorem w Wiedniu. Funkcję pełnił 5 lat.
7: To powinny być dobrze zainwestowane pieniądze, abyśmy w tej nowej gospodarce mogli w pełni korzystać jako społeczeństwo, jako gospodarka, jako państwo.
2: Urodzili się. W 1850 roku w Płońsku Władysław Pinkus, lekarz i działacz społeczny, był twórcą i wieloletnim kierownikiem Miejskiego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi. W 1888 roku w Aleksandrowie w gminie Strzegowo w powiecie mławskim Jan Kazimierz Kruszewski, generał Brygady Wojska Polskiego, zastępca komendanta Naczelnego Związku Legionistów Polskich. W 1989 roku w Brodnicy Paweł Szramka, polityk, logistyk i żołnierz 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy, poseł na Sejm 8. i 9. kadencji.
8: Jesteście absolutnie niewiarygodni i trzeba być skrajnie naiwnym, żeby uwierzyć w waszą dobrą wolę.
2: Zmarli w 1969 roku Juliusz Lewitu, major saperów Wojska Polskiego, pełnił służbę w batalionie szkolnym saperów w Twierdzy Modlin. W kampanii wrześniowej dowodził saperami 20. Dywizji Piechoty, walczył w bitwie pod Mławą i w obronie Warszawy. W 2006 roku ksiądz Czesław Antoni Burczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Działdowie, otworzył kościół katolicki w Burkacie w gminie Działdowo, zabiegał o upamiętnienie pomordowanych na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, wyróżniony Katarzynką w 1999 roku. W 2017 roku w Bońkowie Kościelnym w gminie Radzanów w powiecie mławskim Zofia Pomian-Piętka, poetka i pisarka.
9: Trawą, kwiatom, żabą, czytałam wiersze przeróżne. U ojca była duża biblioteka.
1: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
7: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
8: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama.
5: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec z obniżoną akcyzą, ale ceny paliw stabilne. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy. I długoterminowe prognozy. Tegoroczne lato ma być burzowe i suche. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. O to, czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
3: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
3: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
4: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
2: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
5: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
2: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Orzeński.
6: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
2: Oprócz pierścienia do Polski wrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej mundialu pokonali Chorwację 4-2. Do przerwy był remis, ale w drugiej połowie reprezentacja Trzech Lwów zagrała koncertowo. Trener nas natchnął, przyznał po meczu strzelcy 2 goli dla Anglii Harry Kane. Szczerze mówiąc, to była świetna przemowa, szczególnie po tym, jak straciliśmy tę drugą bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Co się w stylu, czego my się boimy, po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Wyjdźmy tam i pokażmy światu, na co nas stać. I myślę, że w drugiej połowie zrobiliśmy dokładnie to. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z najlepszą drużyną Danii w minionym sezonie, czyli Orhus. Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce Stambuł. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańską Valettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy pozna 20 lipca. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastym pustych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem w najważniejszych imprezach ATP. Poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie. Teraz naszego tenisistę czeka rywalizacja na Wimbledonie w turnieju głównym. Zobaczymy tam aż 6 Polaków. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5 meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą teraz w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar. To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. Przez prawie całe spotkanie przegrywaliśmy 10 punktami, tak mi się wydaje. Ale w 4. kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda! Na północy, w centrum i na zachodzie może trochę popadać, poza tym sporo słońca. Od 20 do 27 stopni najcieplej na Dolnym Śląsku. Od jutra upały, miejscami nawet 30 stopni. Gorący ma być też cały weekend.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl, Mława, Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dyrektor Mławskiego Szpitala odwołany, zarząd powiatu tłumaczy powody. Wspomnienia, wyróżnienia i plany na przyszłość. 25 lat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Pierwsze wzmocnienia Jakub Kisiel zagra w Mławiance. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie Piotr Pariaszewski został odwołany ze stanowiska. Taką decyzję podjął wczoraj zarząd powiatu mławskiego. Umowa o pracę zostanie rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że Piotr Pariaszewski będzie pełnił funkcję do 31 lipca. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, powodem decyzji była utrata zaufania ze strony zarządu powiatu mławskiego. Władze wskazywały m.in. na publiczne wypowiedzi dyrektora podczas majowej sesji Rady Powiatu oraz wykorzystanie karetek pogotowia podczas protestu przed starostwem powiatowym w Mławie. Piotr Pariaszewski jest zaskoczony treścią uzasadnienia.
3: Uważam, że te zarzuty, które zostały sformułowane w wypowiedzeniu umowy o pracę, one są absurdalne. Ja się absolutnie z nimi nie zgadzam. Zresztą pytałem pana starostę o ich uzasadnienie i rozwinięcie. Pan starosta odmówił mi takiego rozwinięcia. Uważam, że to, co powiedziałem na sesji Rady Powiatu, to była prawda. Dalej to podtrzymuję. Natomiast drugi zarzut, czyli zarzut tego, że nawoływałem do protestu i wykorzystałem mienie szpitala, czyli karetki, jest absurdalny. Ani nie uczestniczyłem, ani nie organizowałem.
2: Decyzja zarządu jest krzywdząca dla samego szpitala i jego pacjentów, uważa dyrektor.
3: Bardzo źle się z tym czuję, ponieważ przez ostatnie półtora roku była wykonana bardzo duża praca, żeby ten szpital odbudować po tym, co zostało zniszczone. Przyszło do nas 33 lekarzy, udało się wyremontować szpitalny oddział ratunkowy. Ludzie odetchnęli po tym czasie, który mieli wcześniej, czyli przed takim widmem likwidacji. Natomiast teraz nie wiem, co będzie, nie wiem, jaki zarząd powiatu ma pomysł na dalsze prowadzenie. Ta decyzja jest najbardziej krzywdząca dla pacjentów i dla pracowników naszego szpitala.
2: Zgodnie z uchwałą dyrektor ma wykorzystać przysługujący urlop, a następnie zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Od decyzji zarządu powiatu mławskiego przysługuje odwołanie do sądu pracy. Jak informuje dyrektor, takie kroki zostaną podjęte. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie świętuje 25-lecie działalności. Jubileuszowe obchody odbyły się w odnowionym budynku uczelni przy ulicy Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, środowiska naukowego, biznesu, służb mundurowych oraz rektorzy wszystkich publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Podczas gali podsumowano ćwierć wieku funkcjonowania uczelni, która od momentu powstania stała się jednym z najważniejszych ośrodków akademickich Północnego Mazowsza. Podczas jubileuszu wręczono laury uczelni osobom szczególnie zasłużonym dla jej rozwoju. Nie zabrakło także wspomnień o byłych władzach akademickich oraz osobach, które uczestniczyły w tworzeniu szkoły wyższej w Ciechanowie. Władze uczelni zapowiedziały dalszy rozwój infrastruktury oraz rozbudowę zaplecza naukowo-badawczego. W planach znajduje się m.in. kontynuacja inwestycji na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, rozwój Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz poszerzenie możliwości kształcenia na kierunku rolnictwo. Miłośnicy poezji i muzyki spotkają się w Bieżuniu. Dziś odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Bieżuńskie spotkania poetyckie. Tym razem uczestnicy poznają twórczość Hanny Szymborskiej, nazywanej poetką ziemi

0: Jeżuńskiej. W programie zaplanowano koncert muzyczno-literacki połączony z prezentacją jej wierszy. Utwory poetki zaprezentuje znany aktor Stanisław Górka. Oprawę muzyczną przygotuje Andrzej Perkman. Organizatorzy zapowiadają południe pełne poezji, muzyki i lokalnej twórczości. Wydarzenie organizuje Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Spotkanie rozpocznie się dziś o godzinie 16 w siedzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej 2. Wstęp jest wolny. Sport. Mławianka Mława rozpoczęła sezon transferowy i ogłosiła pierwszego nowego zawodnika. Jest nim Jakub Kisiel, środkowy pomocnik grający wcześniej w Elanie Toruń. W ostatnim sezonie rozegrał 28 spotkań w trzeciej lidze w barwach żółto-niebieskich, których drużyna zajęła ostatecznie 7 miejsce w klasyfikacji. Urodzony w Wyszkowie pomocnik ma za sobą mecze w juniorskiej reprezentacji Polski, gdzie wspomagał zespół w eliminacjach do młodzieżowego Euro. Młody zawodnik przez wiele lat był piłkarzem warszawskiej Legii, z którą debiutował w Ekstraklasie i z której był wielokrotnie wypożyczany do innych drużyn. W pierwszej lidze grał w koszulkach Stomilu Olsztyn i Podbeskidzia Bielsko-Biała. W Warszawie spotkał się z dzisiejszym trenerem Dumy Zawkrza, Markiem Gołębiewskim, który wówczas był szkoleniowcem rezerw i tymczasowym trenerem pierwszej drużyny.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Lis, galeria kostki brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis, galeria kostki brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greg Wood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 8.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w stolicy. Dziś decyzja w sprawie odwołania dyrektorki Szpitala Południowego w Warszawie i film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
9: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
10: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
11: Musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
9: Kwitował premier Donald Tusk.
8: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
12: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
8: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Filmowa Lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
13: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
8: W roli Wokulskiego w najnowszej lalce występuje Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
7: To są wiadomości Radia 7.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Houston, mamy problem, tak mogą powiedzieć Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu. Jeden z faworytów mistrzostw tylko zremisował w Houston z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
14: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, choć trwa niespełna tydzień, już nauczył kibiców, że należy spodziewać się, że nie mogą niczego się spodziewać, bo kolejna sensacja, mecz Portugalii, 6. Mistrzostwa Świata, rekordowe Cristiano Ronaldo, no i Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga, która wróciła na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy grała jeszcze tam jako Zaire. I Portugalia w 6. minucie po golu João Nevesa głową prowadzi 1-0, ale potem ostatnia akcja pierwszej połowy, Joan Wissa, i mamy wynik 1-1. Taki wynik utrzymuje się do końca tego spotkania, no i to jest kolejna duża niespodzianka z udziałem faworyta, no bo przecież Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej punkty z Egiptem zgubili także Belgowie.
0: W pozostałych spotkaniach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Anglia po świetnym meczu pokonała Chorwację 4-2, Gana po golu w doliczonym czasie wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1. Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły turniej Ligi Narodów w Bangkoku, pokonały Bułgarię 3-0. Dziś o 12 nasz zespół zagra z debiutującą w Lidze Narodów Ukrainą. W nadchodzący weekend Warszawa ugości czołowe reprezentacje świata podczas jednego z najważniejszych amfutbolowych turniejów w Europie. Biało-czerwoni i biało-czerwone zmierzą się z renomowanymi rywalami, panowie z USA oraz Ukrainą. To jeden z kluczowych etapów przygotowań biało-czerwonych do listopadowych Mistrzostw Świata w Meksyku, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
15: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejsze będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku, i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
0: A reprezentacja Polski kobiety zagra w sobotę i w niedzielę z Kolumbią.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
16: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
8: Czwartek pochmurny, na północy, zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 20 stopni na północy do 24 na wschodzie i w centrum, do 27 tam najcieplej na zachodzie.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
16: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Nowa osada rozpoczyna realizację inwestycji związanej z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Powstanie nowy magazyn obrony cywilnej. Magazyn zostanie wybudowany za budynkiem Urzędu Gminy w Iłowie Osadzie. Będzie służył do przechowywania sprzętu wykorzystywanego podczas sytuacji kryzysowych, mówi wójt gminy Sebastian Cichocki.
1: Będzie zapleczem służb technicznych podczas sytuacji kryzysowych i wszystkie urządzenia zakupione właśnie też na potrzeby zarządzania kryzysowego będą składowane w tymże obiekcie. Myślę, że taka potrzeba również w naszej gminie istnieje, ponieważ mamy bardzo dużo zakupionych nowych rzeczy, jeśli chodzi o obronę cywilną. Część rzeczy składujemy w piwnicach Urzędu Gminy, w jednostkach OSP, a teraz będziemy mieli pełni funkcjonalny obiekt.
0: Nowy obiekt ma pełnić także funkcję zaplecza dla służb technicznych. W przyszłości samorząd planuje wykorzystać go również do dystrybucji pomocy dla mieszkańców, dodaje burmistrz.
1: W punkcie tym planujemy również wydawanie żywności dla mieszkańców, ale to jest przyszłość. W planach również jest budowa miejsc schronienia dla naszych mieszkańców. Będziemy za chwilę projektować nowe obiekty i będziemy starali się pozyskać środki finansowe albo ze środków pana wojewody, z administracji rządowej, albo ze środków funduszy unijnych, ponieważ w naszym województwie będzie przeznaczonych 130 milionów euro na zadania związane z obroną cywilną.
0: Dofinansowanie budowy magazynu wynosi 80% kosztów inwestycji. Dotacja pochodzi ze środków wojewody warmińsko-mazurskiego. Policjanci z Działdowa uratowali życie mężczyzny, który znalazł się w głębokim kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariuszom udało się przywrócić mu czynności życiowe i przekazać pod opiekę lekarzy. Zgłoszenie dotyczyło osoby, której życie było zagrożone. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Po przyjeździe funkcjonariusze zastali mężczyznę bez oznak życia. Doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Sierżant Michał Juszczyk i sierżant Marcin Olewnik rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku minutach ich działania przyniosły efekt i udało się przywrócić czynności życiowe. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który przejął pacjenta i przewiózł go do szpitala w Działdowie. Policja przypomina, że osoby przeżywające kryzys psychiczny nie powinny pozostawać same z problemami. Pomoc można uzyskać m.in. pod numerem antydepresyjnego telefonu zaufania Fundacji Itaka. Trzy ulice w Mławie zyskają nowe oblicze. Trwają zaawansowane prace przy modernizacji ulic Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej. Większość nawierzchni została już wykonana z kostki betonowej oraz ażurowych płyt, które pozwalają wodzie opadowej wsiąkać do gruntu. To element większego projektu związanego z poprawą retencji i ograniczaniem skutków gwałtownych opadów deszczu. Zastosowane rozwiązania mają zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień i odciążyć miejską kanalizację deszczową. Wykonawca przygotowuje obecnie teren pod nowe nasadzenia. Na miejsce dotarły już pierwsze rośliny, wśród nich róże okrywowe i kocimiętka. Dobór gatunków uwzględnia odporność na zmienne warunki pogodowe, zarówno susze, jak i intensywne opady. Wartość zadania to blisko 2 miliony złotych. Modernizacja jest częścią dużego projektu retencyjnego realizowanego przez miasto Mława przy wsparciu funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych, a dofinansowanie wynosi ponad 25 milionów złotych. Spotkanie autorskie młodej poetki i wernisaż prac jej siostry odbędą się dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Konopkach. Bohaterką wydarzenia będzie Lena Sokołowska, mieszkanka gminy Stubski, uczennica klasy 7 szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych. Młoda autorka wydała tomik poezji List do serca. W swoich utworach porusza tematy bliskie młodym ludziom, a jej wiersze mają formę osobistych i szczerych refleksji. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również prace Majs Sokołowskiej, siostry bliźniaczki Leny, także uczennicy szkoły w Wyszynach Kościelnych. Wernisaż będzie okazją do poznania jej twórczości plastycznej. Wydarzenie odbędzie się dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Konopkach, początek o godzinie 17. Patronem medialnym jest Radio 7.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
5: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
0: Reklama.
8: Jest godzina 9.
9: To są wiadomości Radia 7.
10: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Powtórki referendum nie będzie, zdecydował sąd w Krakowie. I jaguar w bibliotece to nie przenośnia, prawdziwa historia z Kolumbii. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
11: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny, Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
10: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Krakowski sąd zdecydował, że nie będzie powtórki referendum. Oddalił wniosek o jego unieważnienie, którego domagał się krakowianin i były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
12: Sąd przyznał co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
13: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Po stronom służy prawo wniesienia zażalenia.
12: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
14: Znaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
12: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze.
10: Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdy. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy uniwersyteckiej biblioteki.
9: To są wiadomości Radia 7.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna niespodzianka na mundialu ostatniego dnia pierwszej kolejki fazy grupowej. Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Znakomicie za to zaprezentowali się Anglicy, pokonali Chorwację 4-2, a na boisku błyszczał Harry Kane, który strzelił 2 gole. Był rewelacyjny, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Jeśli Harry Kane całym swoim ciałem w doliczonym czasie blokuje kluczowy strzał po stałym fragmencie gry. Jeśli widzicie jego gotowość do poświęcenia się w takiej akcji obronnej, to wiecie już wszystko o jego występie. Kompletny mecz, absolutny lider. Daje z siebie wszystko, angażuje się na 100% fizycznie, psychicznie, po prostu w każdy możliwy sposób. To jest w tej chwili kompletny zawodnik, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. W nocnych meczach Gana wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia z Uzbekistanem 3-1. Dziś zaczynamy drugą kolejkę. W grupie A być może już o pozostanie w turnieju zagrają Czechy i RPA, które na otwarcie przegrały. W komfortowej sytuacji są Meksykanie i Koreańczycy. Azjatycka ekipa liczy na to, że z gospodarzami też uda im się wygrać, mówi pomocnik Hwang
15: In-beom.
0: Na szczęście w pierwszym meczu zdobyliśmy 3 punkty, odrabiając straty i kończąc spotkanie zwycięstwem. A przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. Myślę, że przygotowaliśmy się dobrze i jestem pewien, że będziemy w stanie zaprezentować się znów z dobrej strony i wywalczyć korzystny rezultat. W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Po pierwszej kolejce w tej grupie wszyscy mają po punkcie. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split, MŚK Żylina. Jagiellonia Białystok w lidze Europy rywala w eliminacjach pozna dopiero 20 lipca. Hubert Hurkacz zakończył turniej w Halle w drugiej rundzie. Po wygranej na otwarcie z Andrzejem Rublowem przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7.
1: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
16: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
10: Przyszło ocieplenie i od teraz temperatury będą rosły. Dziś na termometrach od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Lublinie, Zamościu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie, 25 w Poznaniu i Katowicach, 26 w Krakowie, do 27 tam najcieplej w Zielonej Górze.
16: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 dzień czerwca. W 1959 roku podchorąży 64. Pułku Szkolnego Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Jana Krasickiego na samolocie TS-8 Bies z powodu niesprawności steru wysokości wykonał dolot do lotniska w Przasnyszu i lądowanie przy pomocy trymera steru wysokości. Awaryjne lądowanie zakończyło się pożarem i całkowitym spłonięciem samolotu. Pilot nie odniósł obrażeń. W 1967 roku późniejszy metropolita warmiński Wojciech Zięba otrzymał święcenia kapłańskie.
3: Były to spotkania kameralne, pełne przeżycia. Przede wszystkim, żeby nie rozlać zupy i nie stłuc szklanki przy tym wszystkim.
2: W 1972 roku w katedrze w Płocku święcenia kapłańskie przyjął urodzony w sierpcu Bronisław Gostomski, kapelan prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i duszpasterz londyńskiego środowiska rodzin katyńskich. Zginął w katastrofie smoleńskiej.
4: Będziemy wspólnie prosić dobrego Boga Ojca o łaskę silnej wiary dla was.
2: W 1995 roku Legia Warszawa pokonała na własnym stadionie GKS Katowice 2-0 w finale Pucharu Polski. W barwach zwycięskiej drużyny wystąpił na boisku urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak. Po meczu doszło do zamieszek.
5: Pobity operator Taju przez policję, porozbijane samochody zawodników Legii, autokar GKS, zdemolowany stadion.
2: W 2009 roku urodzona w Brodnicy Ewa Kieszkowska została wicemarszałkiem Sejmu 6 kadencji.
6: Wystarczy uprawiać rzetelną, uczciwą, mądrą i odpowiedzialną politykę. Wtedy ona jest dobra, a może być wtedy nawet i piękna.
2: W 2013 roku urodzony w sierpcu Artur Lorkowski został ambasadorem w Wiedniu. Funkcję pełnił 5 lat.
7: To powinny być dobrze zainwestowane pieniądze, abyśmy w tej nowej gospodarce mogli w pełni korzystać jako społeczeństwo, jako gospodarka, jako państwo.
2: Urodzili się. W 1850 roku w Płońsku Władysław Pinkus, lekarz i działacz społeczny, był twórcą i wieloletnim kierownikiem Miejskiego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi. W 1888 roku w Aleksandrowie w gminie Strzegowo w powiecie mławskim Jan Kazimierz Kruszewski, generał Brygady Wojska Polskiego, zastępca komendanta Naczelnego Związku Legionistów Polskich. W 1989 roku w Brodnicy Paweł Szramka, polityk, logistyk i żołnierz 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy, poseł na Sejm 8. i 9. kadencji.
8: Jesteście absolutnie niewiarygodni i trzeba być skrajnie naiwnym, żeby uwierzyć w waszą dobrą wolę.
2: Zmarli w 1969 roku Juliusz Lewitu, major saperów Wojska Polskiego, pełnił służbę w batalionie szkolnym saperów w Twierdzy Modlin. W kampanii wrześniowej dowodził saperami 20. Dywizji Piechoty, walczył w bitwie pod Mławą i w obronie Warszawy. W 2006 roku ksiądz Czesław Antoni Burczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Działdowie, otworzył kościół katolicki w Burkacie w gminie Działdowo, zabiegał o upamiętnienie pomordowanych na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, wyróżniony Katarzynką w 1999 roku. W 2017 roku w Bońkowie Kościelnym w gminie Radzanów w powiecie mławskim Zofia Pomian-Piętka, poetka i pisarka.
9: Trawą, kwiatą, żabą, czytałam wiersze przeróżne. U ojca była duża biblioteka.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Zbliża się godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego słynny lekarz-milioner. Powiemy też o mundialowych emocjach i która drużyna pokazała największy apetyt na mistrzostwo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na te rafinerie i inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz-milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Z kolei Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe państwa, NIK i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
3: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
2: W szpitalu zbiera się dziś Rada Nadzorcza, która ma decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw leczniczych placówki. Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd Infrastruktury Sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
4: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
2: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale mało prawdopodobne, by zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny, nawet 30 stopni. Anglicy pokonali Chorwację i wysłali światu jasny sygnał. Przyjechali na mundial walczyć o Puchar Świata. Gorzej zaprezentowała się Portugalia. Michał Waszkiewicz.
5: To w końcu był dobry mecz. Chorwaci strzelili ładne 2 gole, ale Anglicy byli jednak zdecydowanie lepsi. Do siatki trafili 4 razy, a 2 gole strzelił niezawodny Harry Kane, który po meczu przyznał, że do lepszej gry w drugiej połowie świetnie zmotywował ich trener. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Anglicy są mocni, a Portugalia w pierwszym meczu nie pokazała zupełnie nic. Grające schematycznie i powoli tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Frycowe zapłacił kolejny debiutant. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. Z kolei Gana, choć miała dużą przewagę, dopiero w doliczonym czasie strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Panamą.
2: A dziś na mundialu rozpoczyna się 2. kolejka fazy grupowej.

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13 przez 45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
6: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
1: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. I gdańska plaża bardziej dostępna dla niepełnosprawnych. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wykazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
3: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
2: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
4: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
5: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
4: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
6: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki, nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
4: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
2: A teraz śląski wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskich samochodów w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo Rosjanina. Mamy komentarze. Rząd chce jeszcze w tym roku zacząć budowę stałej bazy dla wojsk USA. Za chwilę też podsumowanie pierwszej kolejki piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
3: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lubelskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
4: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
3: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
5: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i go za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki.
3: Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać po 13:00 od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych.
2: Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Tak szacuje to wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że rząd chciałby jeszcze w tym roku ruszyć z budową miasteczka dla żołnierzy USA. W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby szybko w ciągu kilku albo kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie znajdą się w Polsce w oparciu właśnie o tę stałą bazę. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział właśnie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Ma potrwać do 6 miesięcy. Jak mówi Hegseth, niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco. Spalona ciężarówka blokuje drogę ekspresową koło Wrocławia. Chodzi o S5 w stronę Wrocławia od północy. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał. Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań i dużo pięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mundialu. Kto zaimponował, a kto zawiódł? O tym Michał Waszkiewicz.
6: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na Mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiką Zielonego Przylądka, czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało. Udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia czy niespodziewanie Australia. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2.
2: Dzisiaj wieczorem Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, a w nocy Kanada, Katar i Meksyk, Korea.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Toffifee 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
0: Reklam.

0: Kółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
7: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
8: Reklama.
9: Ladies and gentlemen, Captain Bowman and his crew welcome you aboard of Boeing 737, flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura zaczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Powiemy też o najstarszym znanym zwierzęciu na Ziemi. Ma 194 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji, Dawid Kasprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może także stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
3: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
2: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18:00. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten temat wiemy? O tym z Lublina Anna Gmitarek-Zabłocka.
4: Ta informacja pojawiła się około godziny 10:00. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
2: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Jedna z dzielnic Moskwy zasnuta jest gęstym dymem, pali się podmiejska rafineria. W atakach dronów na Moskwę rannych miało zostać 16 osób. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł. 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 36. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi ma 194 lata. To żółw olbrzymi imieniem Jonatan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na Wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się rozmnaża. Zdaniem gubernatora, dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13 przez 45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie, Tadek Stabak.
0: Godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie, Tadek Stabak, Mława Miasto Zabytkowe.

0: Żebrany był pradziadek jednego z naszych członków grupy Mowa Miasto Zabytkowe Zbyszka Grzemskiego, jego pradziadek Władysław Górski. Na 2 godziny przed przybyciem dostojnego gościa tłumy na ulicy Niborskiej i nie tylko, ale głównie na ulicy Niborskiej, obecnej Padlewskiego, ustawiły się w szpalerach. Najwięcej było członków przysposobienia wojskowego dużej organizacji ówczesnej, cechów, organizacji społecznych, rzemieślniczej i dużo młodzieży szkolnej, zarówno ze szkół powszechnych, jak i średnich. Nad ulicami rozwinięte zostały transparenty z napisami: największego obywatela witają najmłodsi. Młodzież wita pana prezydenta. Dostojnego gościa przy bramie powitał burmistrz Mławy, ówczesny Kazimierz Koszucki. Obok burmistrza stały dziewczęta z kwiatami i kilku kombatantów powstańców styczniowych. Prezydent Mościcki, ubrany w jasny garnitur, wyróżniał się postawą i strojem od otaczających go delegatów. A miał wówczas 63 lata. W składzie delegacji znaleźli się wojewoda warszawski, przedstawiciele starostw z podległych terenów, i Michał Mościcki, który był zastępcą szefa kancelarii, syn prezydenta. Po obu stronach bramy powitalnej, a praktycznie na całej północnej stronie rynku, stali mieszkańcy Mławy, obserwując przywitanie prezydenta. Jak nakazywał staropolski zwyczaj, dostojnego gościa witano chlebem i solą. A wspólnie z burmistrzem Koszuckim wręczała go Zula Jakubowska. Gazeta Lwowska w artykule o wizycie prezydenta w Mławie pisała: warto podkreślić, że na powitanie prezydenta przybyli znad granicy niemieckiej również przedstawiciele ludności żydowskiej, których delegaci w przemówieniach wyrażali wdzięczność za życzliwe traktowanie ludności bez różnicy wyznania i narodowości. Krótkie przemówienie wygłosił burmistrz Koszucki, stwierdził, że pokolenie ojców naszych, tych co wszczepili w nas miłość ojczyzny i w rozpaczy w straszliwych walkach chcieli zerwać kajdany niewoli, wita cię współcześnie pokolenie, co w czasach ucisku z zaparciem się siebie wytrwałą pracą i walką dążyło ku lepszemu. Dużo patosu było w tych przemówieniach, ale takie były czasy. Po przemówieniu przeszedł przed szpalerem oddziału przysposobienia wojskowego, a po tym wizyta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Witany tam był przez duchowieństwo na czele z dziekanem ówczesnym, księdzem Władysławem Maronem. Po wysłuchaniu krótkiej modlitwy udał się do ratusza miejskiego na uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej, gdzie nadano panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, profesorowi doktorowi Ignacemu Mościckiemu, obywatelstwo honorowe miasta Mławy. Prezydent Mościcki był wyraźnie wzruszony, o czym świadczą jego wypowiedzi po otrzymaniu dyplomu. Powiedział: nie wiedziałem, że spotka mnie tu taka wielka przyjemność. Te czasy, kiedy do Mławy wstępowałem, są bardzo odległe, bo minęło już 50 lat. Zjawiając się tu po raz pierwszy po tym okresie czasu, z całym wyczuciem za tak wielką niespodziankę miastu dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że młody Ignaś Mościcki bywał w Mławie z rodzicami, bo urodził się niedaleko, w Mierzanowie, w gminie Grudusk, a więc miał 13 lat i mógł przyjeżdżać, a urodził się w 1867 roku. O godzinie 14:40 prezydent pojechał do budynku Mławskiego Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia, to jest obecny budynek biblioteki, gdzie przygotowane zostało śniadanie. Znakomitego gościa przywitał prezes Związku Ziemian Władysław Łachut, a po śniadaniu prezydent udał się na krótki 45-minutowy odpoczynek, by o godzinie 16:30 udać się do gmachu starostwa, a starostwo wówczas mieściło się w budynku na rogu ulicy Rejmonta i Żeromskiego, czyli dawnej poczcie, gdzie na specjalnym podwyższeniu oglądał defiladę oddziałów przysposobienia wojskowego, uczniów średnich mławskich szkół, cechów i straży pożarnej, oraz innych stowarzyszeń z naszego powiatu. Na zakończenie wizyty prezydenta przemówił jako przedstawiciel społeczności Mławy i powiatu 80-letni Karol Biernacki. Po symbolicznym usałowaniu mówcy Ignacy Mościcki wyruszył o godzinie 17:30 w dalszą drogę. Żegnały go tłumy mieszkańców Mławy i przybyłych gości. Cała wizyta trwała więc aż 3 godziny. Glinojeck i Strzegowo były następnymi etapami podróży. Większość tego tekstu z Gazety Mławskiej z ówczesnego okresu pochodzi. I tak się skończyła wizyta pana prezydenta, nie jedyna zresztą, bo jak wszyscy wiemy, jeszcze 3-krotnie gościliśmy w Mławie w okresie powojennym prezydentów Rzeczypospolitej.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
3: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km, wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze coraz gorsze. Odnowiono pomnik Radomskiego Czerwca, za tydzień 50. rocznica robotniczych strajków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłat mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
3: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
2: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 0,5 roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
4: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
2: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
5: It was a tough game.
6: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W 4. kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
2: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Referendum przeciw Radzie Powiatu Mławskiego. Mieszkańcy zbierają podpisy. Mochowiaczek coraz bliżej. Trwa budowa gminnego żłobka. Wspomnienia, wyróżnienia i plany na przyszłość. 25 lat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy Powiatu Mławskiego rozpoczęli działania zmierzające do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego przed końcem kadencji. Grupa inicjatywna poinformowała o swoim zamiarze starostę Mławskiego oraz komisarza wyborczego w Ciechanowie. Komitet tworzy 20 mieszkańców powiatu. Jak podkreślają inicjatorzy, powodem rozpoczęcia procedury jest utrata zaufania do rady. Wśród zarzutów wymieniają brak dialogu społecznego, niewystarczającą przejrzystość działań władz oraz problemy związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Rozpoczęło się już zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Aby referendum mogło zostać przeprowadzone, konieczne jest uzyskanie poparcia około 5,5 tysiąca mieszkańców uprawnionych do głosowania. Inicjatorzy zapowiadają również protest w obronie Mławskiego Szpitala oraz przeciwko decyzji zarządu powiatu mławskiego o odwołaniu dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego. Manifestacja rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10 przed szpitalem. Uczestnicy przejdą następnie pod starostwo powiatowe w Mławie. Podczas wydarzenia będą zbierane podpisy popierające referendum. Policjanci z Działdowa uratowali życie mężczyzny, który znalazł się w głębokim kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariuszom udało się przywrócić mu czynności życiowe i przekazać pod opiekę lekarzy. Zgłoszenie dotyczyło osoby, której życie było zagrożone. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Po przyjeździe funkcjonariusze zastali mężczyznę bez oznak życia. Doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Sierżant Michał Juszczyk i sierżant Marcin Olewnik rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku minutach ich działania przyniosły efekt i udało się przywrócić czynności życiowe. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który przejął pacjenta i przewiózł go do szpitala w Działdowie. Policja przypomina, że osoby przeżywające kryzys psychiczny nie powinny pozostawać same z problemami. Pomoc można uzyskać m.in. pod numerem antydepresyjnego telefonu zaufania Fundacji Itaka. Coraz bliżej otwarcia gminnego żłobka Mochowiaczek w Mochowie Parcelach. Postęp prac na budowie oceniali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W wizytacji uczestniczyli m.in. wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński oraz dyrektor żłobka Nina Gąsiorowska. Podczas spotkania omówiono stan realizacji inwestycji i kolejne etapy prac. Powstający obiekt ma zapewnić nowoczesne i bezpieczne Zbigniew Kopczyński oraz dyrektor żłobka Nina Gąsiorowska. Podczas spotkania omówiono stan realizacji inwestycji i kolejne etapy prac. Powstający obiekt ma zapewnić nowoczesne i bezpieczne warunki opieki.

0: A zapewnionej opieki dla dzieci do lat 3. Gmina Mochowa jest takim właśnie białym punktem na terenie mapy powiatu sierpeckiego, mapy Mazowsza, gdzie ta opieka nie jest spełniona.
1: Wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 5 milionów złotych. Ponad 2 miliony złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy, a prawie 500 tysięcy z budżetu państwa. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie świętuje 25-lecie działalności. Jubileuszowe obchody odbyły się w odnowionym budynku uczelni przy ulicy Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, środowiska naukowego, biznesu, służb mundurowych oraz rektorzy wszystkich publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Podczas gali podsumowano ćwierć wieku funkcjonowania uczelni, która od momentu powstania stała się jednym z najważniejszych ośrodków akademickich Północnego Mazowsza. Podczas jubileuszu wręczono laury uczelni osobom szczególnie zasłużonym dla jej rozwoju. Nie zabrakło także wspomnień o byłych władzach akademickich oraz osobach, które uczestniczyły w tworzeniu szkoły wyższej w Ciechanowie. Władze uczelni zapowiedziały dalszy rozwój infrastruktury oraz rozbudowę zaplecza naukowo-badawczego. W planach znajduje się m.in. kontynuacja inwestycji na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, rozwój Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz poszerzenie możliwości kształcenia na kierunku rolnictwo.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
5: Pogoda.
1: 22 stopnie dziś w naszym regionie, w nocy przeważnie bezchmurnie, ale lokalnie mglisto. Nad ranem 12 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 13 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie na słodką imprezę. Ewa Dagmara Rutkowska-Wiblik z działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu opowie o miodobraniu w Skansenie. Impreza pełna miodu, wosku i uli odbędzie się w pierwszą niedzielę lipca, a gość radia 7 już dziś o 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
3: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
5: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
8: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 15.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
8: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
7: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Zapowiedział to właśnie szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów Tomasz Orchowski.
9: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB. Many countries following through. Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
7: Prezydent Iranu nazwał porozumienie z USA historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził Pezeszkian na portalu X. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormuz i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Warszawa szykuje się do jednego z największych w Europie turniejów amb futbolu. Kadra mężczyzn zagra w weekend ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
10: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie, te mecze meczu mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
7: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i niedzielę z Kolumbią. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1. Kolejny mecz Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych, w sobotę mecz z Holandią.

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy.
2: Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
4: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
3: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
4: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
3: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez. Bo tylko...

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Gastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają,
2: a w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wystrzał na komendzie w Działdowie, na miejscu kontrolerzy i prokuratura. Nowa droga w nie stoi, dokumenty już podpisane. Modernizacja nawierzchni i więcej zieleni. Mława zmienia trzy ulice. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W komendzie powiatowej policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej. Incydent miał miejsce dziś rano podczas pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek. Pocisk uderzył w podłogę budynku, mówi podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
3: W czwartek rano w komendzie powiatowej policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi. Do zdarzenia doszło podczas pobierania broni przez policjantkę. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Powiadomiony o tym zdarzeniu został prokurator. Swoje czynności na miejscu realizują też policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Własne postępowanie wyjaśniające wszczął również komendant powiatowy policji w Działdowie. W nie stoi powstanie nowa droga. Gmina Działdowo podpisała umowę na realizację inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców tej części miejscowości. Nowy budynek będzie miał ponad 300 metrów długości. Powstanie asfaltowa jezdnia, chodnik oraz zjazdy do posesji. Droga połączy osiedle z drogą powiatową. Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
4: Ta droga będzie wybudowana, to jest takie malutkie osiedle w miejscowości nie stoi, jak się wjeżdża do nie stoi po prawej stronie. Bezpieczeństwo na pewno się polepszy dla tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale jest to też takie, powstaje małe osiedle, jeszcze jest kilka działek do zabudowy, więc myślę, że w krótkim czasie powstaną te domy.
2: Koszt inwestycji
4: na pewno się polepszy dla tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale jest to też takie, powstaje małe osiedle, jeszcze jest kilka działek do zabudowy, więc myślę, że w krótkim czasie powstaną te domy.
2: Koszt inwestycji wynosi około

0: Przygotowujemy się do następnego rozdania pieniędzy przez Urząd Wojewódzki.
1: Samorząd jest już po przetargach na 4 inwestycje drogowe i zapowiada realizację kolejnych zadań. 3 ulice w Mławie zyskają nowe oblicze. Trwają zaawansowane prace przy modernizacji ulicy Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej. Większość nawierzchni została już wykonana z kostki betonowej oraz ażurowych płyt, które pozwalają wodzie opadowej wsiąkać do gruntu. To element większego projektu związanego z poprawą retencji i ograniczaniem skutków gwałtownych opadów deszczu. Zastosowane rozwiązania mają zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień i odciążyć miejską kanalizację deszczową. Wykonawca przygotowuje obecnie teren pod nowe nasadzenia. Na miejsce dotarły już pierwsze rośliny, wśród nich róże okrywowe i kocimiętka. Dobór gatunków uwzględnia odporność na zmienne warunki pogodowe, zarówno susze, jak i intensywne opady. Wartość zadania to blisko 2 miliony złotych. Modernizacja jest częścią dużego projektu retencyjnego realizowanego przez miasto Mława przy wsparciu funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych, a dofinansowanie wynosi ponad 25 milionów złotych. Mławianka Mława rozpoczęła sezon transferowy i ogłosiła pierwszego nowego zawodnika. Jest nim Jakub Kisiel, środkowy pomocnik grający wcześniej w Elanie Toruń. W ostatnim sezonie rozegrał 28 spotkań w trzeciej lidze w barwach żółto-niebieskich, których drużyna zajęła ostatecznie 7 miejsce w klasyfikacji. Urodzony w Wyszkowie pomocnik ma za sobą mecze w juniorskiej reprezentacji Polski, gdzie wspomagał zespół w eliminacjach do młodzieżowego Euro. Młody zawodnik przez wiele lat był piłkarzem warszawskiej Legii, z którą zadebiutował w Ekstraklasie i z której był wielokrotnie wypożyczany do innych drużyn. W pierwszej lidze grał w koszulkach Stomilu Olsztyn i Podbeskidzia Bielsko-Biała. W Warszawie spotkał się z dzisiejszym trenerem Dumy Zawkrza, Markiem Gołębiewskim, który wówczas był szkoleniowcem rezerw i tymczasowym trenerem pierwszej drużyny.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: 22 stopnie dziś w naszym regionie, w nocy przeważnie bezchmurnie, ale lokalnie mglisto. Nad ranem 12 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 13 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby i umiarkowany z północy, ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie na słodką imprezę. Ewa Dagmara Rutkowska-Wiblik z działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu opowie o miodobraniu w skansenie. Impreza pełna miodu, wosku i uli odbędzie się w pierwszą niedzielę lipca, a gość radia 7 już dziś o 16.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: Radio 7.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
6: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
7: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 809.

0: 50.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych, brakuje wagonów. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu przy wydawaniu policjantce broni, na szczęście w podłogę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dziś o tym w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to wiadomo już, że zabraknie biletów. Brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
3: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
2: PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów, zapewnia wicepremier. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji warszawskiego radnego. Oddał też szpitalowi część pieniędzy. Złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Według doniesień medialnych 28-letni Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w telewizji i w Senacie, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli mieć na jego oddziale specjalne względy kosztem innych pacjentów. Z informacji ratusza wynika, że po wybuchu afery lekarz skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 000 złotych. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policyjnej w Działdowie na Mazurach doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Sprawa raczej nie rozejdzie się po kościach, badają Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata. Dziś m.in. mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
4: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom.
5: Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym.
4: W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
2: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, dzisiaj w Skansenie Sierpeckim i dzisiaj będziemy rozmawiali o święcie, jakim jest miodobranie i imprezie plenerowej, która w Skansenie się odbywa. Gościem naszej audycji jest pani Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik z działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. To wydarzenie poświęcone jest pszczelarstwu. Dlaczego właśnie ta tradycja zajmuje tak ważne miejsce w kulturze, no, kulturze ludzkiej?
2: Może zacznijmy od tego, że pszczelarstwo na ziemiach polskich ma bardzo bogatą tradycję. Najpierw rozwijało się bartnictwo i to bartnictwo się rozwijało od tak XII do XV wieku bardzo dobrze.
1: A czym to się różni może na początek bartnictwo? Ja zawsze myślałem, że to jest to samo.
2: Nie. Bartnictwo dotyczy takiej gospodarki leśnej i opieki nad barciami. Tworzenie barci, opieka nad barciami. Pszczelarstwo to już jest opieka nad pszczołami, które znajdują się w ulach. I to jest taka różnica. Chociaż to pszczelarstwo rozwijało się w czasie, gdy bartnictwo miało taką bardzo dużą rolę. Ale pszczelarstwo się rozwijało, były pasieki uli na przykład przy klasztornach. I tam zakonnicy mieli swoje pszczoły. A bartnictwo to już zajmowało połacie leśne. Na Mazowszu było bardzo dużo lasów, więc to bartnictwo bardzo dobrze działało. Nie było cukru, był miód do słodzenia, wosk, z którego robiono świece do oświetlenia dla kościołów, więc było to bardzo opłacalne. Bartników było bardzo dużo, były jakby takie cechy bartne. Jeden bartnik mógł mieć do 300 barci w lasach i te barcie były oznaczone znakami bartniczymi. Każdy bartnik miał swój znak bartny. I nie wszystkie barcie na przykład miały pszczoły, nie wszystkie działały. To się zmieniało po pewnym czasie, bo bartnicy płacili podatki w miodzie i wosku, tak? Później zaczęło być to może mniej opłacalne. Następnie wypieranie tego wosku naftą, tak, bo było oświetlenie naftowe, inne podatki, które bartnicy płacili od barci, a nie od ilości miodu, bo jak powiedziałam, mogły mieć dużo barci, a na przykład część z nich na przykład nie była używana. I to tak się stopniowo zaczęło się tak nie opłacać. Później kolejne ukazy, że bartnicy nie mogli tworzyć nowych barci, albo że bartnicy wywołują pożary lasu, gdy okurzają tam barcie, żeby podebrać miód. Więc tutaj, jak mówimy o tych czasach, to władze pruskie kazały po prostu bartnikom wynieść się z lasu i był zakaz tworzenia nowych barci, więc ta gospodarka bartnia traciła na swoim znaczeniu i wszystko się przenosiło pod, można powiedzieć, przy zagrodach. I rozwijało się bardziej te pszczelarstwo. Wtedy stawiano pierwsze ule. Ule były zrobione ze słomy żytniej, szyte były koszki, ule słomiane i stawiane jeszcze ule kłodowe. No one były podobne do barci, były w kawałku drewnych wydziana taka, można powiedzieć, otwór, w którym był pszczoły, był ten ul. To była dosyć ciekawe. Oczywiście w muzeum mamy pokazaną taką pasiekę uli z koszkami, tylko żeby podebrać miód z koszek, trzeba było je odwrócić jakby do góry dnem. Więc wtedy podbieramy miód, wtedy gdy jesteśmy pewni, że nie możemy podejrzeć, co tam się dzieje, czy pszczoły już ten plaster zamknęły i to były takie kawałki ogromne, plastry miodu. Więc trzeba było czekać do tego czasu, aż jesteśmy pewni, że już ta ich praca jest skończona, żeby przekręcić do góry dnem, można powiedzieć, tą koszkę. No i następnie były ule skrzynkowe i bardzo nowoczesne ule ramkowe. Ule ramkowe, które nadal mamy i pszczoły jakby tworzą ten miód na ramce, więc możemy podejrzeć, wyjąć każdą ramkę bez uszkodzenia plastra i nienaruszania tego ula, tak?
1: Cała historia bartnictwa, proszę Państwa, tutaj zaprezentowana w skrócie. I to wszystko można będzie obejrzeć.
2: Tak, w Miodobranie wszystko można obejrzeć i będziemy pokazywać, jak wyglądają ramki, jakby podbieranie, jak mamy wirówki. Oczywiście też mamy na terenie ekspozycji taką wystawę o pszczelarstwie i tam możemy zobaczyć, jak wyglądają koszka, wygląda od spodu, jak wyglądają narzędzia, jak wyglądały narzędzia, które pszczelarze używali. No i oprócz tego, że zobaczymy wirówki, to na tej wystawie możemy zobaczyć taką odsiekaczkę, taki stojak do miodu, bo wcześniej taki plaster wielki miodu był położony na tym stojaku i czekamy, aż on sam miód wypłynie z tego plastra. To jest, trzeba było cierpliwości trochę do tego i też pokazujemy prasy do wosku, bo przecież wosk też był bardzo, bardzo ważny. A sama pszczoła, bo o tym trzeba pamiętać, dlaczego pszczoły były takie ważne, bo pszczoła była uważana za święty i wyjątkową istotę i jako pszczoła była jedyną owadem, który uważano, że ma duszę, albo przenosi duszę zmarłych, albo niesie ze sobą duszę, dlatego pszczoła na przykład też nie zdycha. Pszczoły umierają zawsze. Pszczoły, jak powiedziałam, uważane za święte i wyjątkowe istoty. I pszczoły, jak mamy pasiekę uli i pszczelarz, gospodarz, który się zajmował tymi pszczołami, zmarł, to trzeba było powiadomić o tym pszczoły, że ich właściciel zmarł. Gdy się tego nie zrobiło, uważano, że pszczoły mogą umrzeć tak jak on, albo na przykład odlecieć. Też powiadamiano pszczoły o takich ważnych wydarzeniach, jak śluby. W Wigilię bardzo ważne było, aby iść do pasieki i zapukać w ule i powiadomić, że Pan Jezus się urodził, bo wierzono, że pszczoły wtedy obudzą się na wiosnę. No i w ogóle pszczoły symbolizowały życie, odrodzenie, harmonię między naturą a człowiekiem. Dbano o pszczoły. Pszczoły miały poznawać na przykład osobę, która miała do nas negatywny stosunek, tak, że weszła na przykład na podwórze, a pszczoły w pasiece się zaczęły denerwować, latać, tak, to można było sobie na przykład wiedzieć, że ta osoba ma jakieś złe zamiary w stosunku do nas. Więc naprawdę pszczoły były bardzo dobrze traktowane. I zresztą sam miód, który pszczoły produkowały, miał też taką magiczną, symboliczne znaczenie i spożywanie miodu nawet podczas wieczerzy wigilijnej miało zapewnić urodzaj i pomyślność. I miód też był lekarstwem, tak? Więc miód lipowy miał pomóc w chorobie, spożywanie miodu. A co ciekawe, trzeba było miód kupić wcześniej, niż się zachorowało. Nigdy pszczelarz nie sprzedał miodu osobie, która jest chora, dla chorej osoby, bo to mogło znaczyć, że mogły zachorować jego pszczoły. Więc na miód trzeba się było wcześniej zaopatrzyć. Co taka bardzo duża różnica między miodobraniem? Właśnie, my robimy to na początku lipca, a wcześniej miodobranie było po świętym Bartłomieju, czyli po 24 sierpnia, dopiero można było zrobić miodobranie na początku września. Osoby, które, pszczelarze, którzy robili wcześniej, uważano, że są zachłanni i zabierają jedzenie pszczołom i to miało ich taką okradanie pszczół. Uważano, że się okrada pszczoły, ale było zupełnie inne te pszczelarstwo, więc teraz troszeczkę jest nowocześniej, dlatego można podbierać miód kilka razy, a tutaj podbierano tylko raz i jak powiedziałam, dopiero na początku września. I zostawiano to dużo jedzenia dla pszczół na zimę, bo uważano, że tak trzeba właściwie się zachowywać w stosunku do pszczół, żeby później też znowu na następny rok mieć miód.
1: Czy w ten lipcowy dzień przeniesiecie nas trochę w ten magiczny świat pszczół, bo tu pani trochę o magii opowiadała jakiejś.
2: Będziemy się starać. Będziemy się starać, opowiadając właśnie o miodzie, o tym wosku podczas właśnie tych pokazów czy warsztatów, dzielić się tą wiedzą o pszczołach ze zwiedzającymi, z dziećmi, które będą w ten dzień nas odwiedzały z rodzicami.
1: Przypomnijmy jeszcze datę, godzinę.
2: To będzie miodobranie, będzie 5 lipca, godziny 10-18.
1: Pani Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik.
2: Tak, dokładnie.
1: Dział Etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. A to była audycja Gość Radia 7. Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 dzień czerwca. W 1959 roku podchorąży 64. Pułku Szkolnego Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Jana Krasickiego na samolocie TS-8 Bies z powodu niesprawności steru wysokości wykonał dolot do lotniska w Przasnyszu i lądowanie przy pomocy trymera steru wysokości. Awaryjne lądowanie zakończyło się pożarem i całkowitym spłonięciem samolotu. Pilot nie odniósł obrażeń. W 1967 roku późniejszy metropolita warmiński Wojciech Zięba otrzymał święcenia kapłańskie.
3: Były to spotkania kameralne, pełne przeżycia. Przede wszystkim, żeby nie rozlać zupy i nie stłuc szklanki przy tym wszystkim.
2: W 1972 roku w katedrze w Płocku święcenia kapłańskie przyjął urodzony w sierpcu Bronisław Gostomski, kapelan prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i duszpasterz londyńskiego środowiska rodzin katyńskich. Zginął w katastrofie smoleńskiej.
4: Będziemy wspólnie prosić dobrego Boga Ojca o łaskę silnej wiary dla was.
2: W 1995 roku Legia Warszawa pokonała na własnym stadionie GKS Katowice 2-0 w finale Pucharu Polski. W barwach zwycięskiej drużyny wystąpił na boisku urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak. Po meczu doszło do zamieszek.
5: Pobity operator Taju przez policję, porozbijane samochody zawodników Legii, autokar GKS, zdemolowany stadion.
2: W 2009 roku urodzona w Brodnicy Ewa Kieszkowska została wicemarszałkiem Sejmu 6 kadencji.
6: Wystarczy uprawiać rzetelną, uczciwą, mądrą i odpowiedzialną politykę. Wtedy ona jest dobra, a może być wtedy nawet i piękna.
2: W 2013 roku urodzony w sierpcu Artur Lorkowski został ambasadorem w Wiedniu. Funkcję pełnił 5 lat.
7: To powinny być dobrze zainwestowane pieniądze, abyśmy w tej nowej gospodarce mogli w pełni korzystać jako społeczeństwo, jako gospodarka, jako państwo.
2: Urodzili się. W 1850 roku w Płońsku Władysław Pinkus, lekarz i działacz społeczny, był twórcą i wieloletnim kierownikiem Miejskiego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi. W 1888 roku w Aleksandrowie w gminie Strzegowo w powiecie mławskim Jan Kazimierz Kruszewski, generał Brygady Wojska Polskiego, zastępca komendanta Naczelnego Związku Legionistów Polskich. W 1989 roku w Brodnicy Paweł Szramka, polityk, logistyk i żołnierz 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy, poseł na Sejm 8. i 9. kadencji.
8: Jesteście absolutnie niewiarygodni i trzeba być skrajnie naiwnym, żeby uwierzyć w waszą dobrą wolę.
2: Zmarli w 1969 roku Juliusz Lewitu, major saperów Wojska Polskiego, pełnił służbę w batalionie szkolnym saperów w Twierdzy Modlin. W kampanii wrześniowej dowodził saperami 20. Dywizji Piechoty, walczył w bitwie pod Mławą i w obronie Warszawy. W 2006 roku ksiądz Czesław Antoni Burczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Działdowie, otworzył kościół katolicki w Burkacie w gminie Działdowo, zabiegał o upamiętnienie pomordowanych na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, wyróżniony Katarzynką w 1999 roku. W 2017 roku w Bońkowie Kościelnym w gminie Radzanów w powiecie mławskim Zofia Pomian-Piętka, poetka i pisarka.
9: Trawą, kwiatom, żabą, czytałam wiersze przeróżne. U ojca była duża biblioteka.
10: Radio 7.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: love in your heart.
1: Minęła godzina 17.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
5: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
4: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
5: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
4: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
3: Podczas szczytu G7 we Vienne temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zembożyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
6: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
3: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
7: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu, są tabliczki, co można, czego nie można.
3: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
8: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
3: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
4: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
3: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
4: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
3: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Referendum przeciw Radzie Powiatu Mławskiego. Mieszkańcy zbierają podpisy. Mochowiaczek coraz bliżej. Trwa budowa gminnego żłobka. Wspomnienia, wyróżnienia i plany na przyszłość. 25 lat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy Powiatu Mławskiego rozpoczęli działania zmierzające do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego przed końcem kadencji. Grupa inicjatywna poinformowała o swoim zamiarze starostę Mławskiego oraz komisarza wyborczego w Ciechanowie. Komitet tworzy 20 mieszkańców powiatu. Jak podkreślają inicjatorzy, powodem rozpoczęcia procedury jest utrata zaufania do rady. Wśród zarzutów wymieniają brak dialogu społecznego, niewystarczającą przejrzystość działań władz oraz problemy związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Rozpoczęło się już zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Aby referendum mogło zostać przeprowadzone, konieczne jest uzyskanie poparcia około 5,5 tysiąca mieszkańców uprawnionych do głosowania. Inicjatorzy zapowiadają również protest w obronie Mławskiego Szpitala oraz przeciwko decyzji zarządu powiatu mławskiego o odwołaniu dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego. Manifestacja rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10 przed szpitalem. Uczestnicy przejdą następnie pod starostwo powiatowe w Mławie. Podczas wydarzenia będą zbierane podpisy popierające referendum. Policjanci z Działdowa uratowali życie mężczyzny, który znalazł się w głębokim kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariuszom udało się przywrócić mu czynności życiowe i przekazać pod opiekę lekarzy. Zgłoszenie dotyczyło osoby, której życie było zagrożone. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Po przyjeździe funkcjonariusze zastali mężczyznę bez oznak życia. Doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Sierżant Michał Juszczyk i sierżant Marcin Olewnik rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku minutach ich działania przyniosły efekt i udało się przywrócić czynności życiowe. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który przejął pacjenta i przewiózł go do szpitala w Działdowie. Policja przypomina, że osoby przeżywające kryzys psychiczny nie powinny pozostawać same z problemami. Pomoc można uzyskać m.in. pod numerem antydepresyjnego telefonu zaufania Fundacji Itaka. Coraz bliżej otwarcia gminnego żłobka Mochowiaczek w Mochowie Parcelach. Postęp prac na budowie oceniali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W wizytacji uczestniczyli m.in. wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński oraz dyrektor żłobka Nina Gąsiorowska. Podczas spotkania omówiono stan realizacji inwestycji i kolejne etapy prac. Powstający obiekt ma zapewnić nowoczesne i bezpieczne warunki opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Budowa żłobka to jedna z najważniejszych inwestycji społecznych realizowanych obecnie w gminie. Samorząd podkreśla, że placówka ma ułatwić rodzicom godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi oraz zwiększyć dostęp do miejsc opieki dla najmłodszych. To pierwszy żłobek w gminie Mochowo, mówi wójt Zbigniew Kopczyński.
3: Te inwestycje celowane są w miejsca, gdzie de facto nie ma zapewnionej opieki dla dzieci do lat 3. Gmina Mochowa jest takim właśnie białym punktem na terenie mapy powiatu sierpeckiego, mapy Mazowsza, gdzie ta opieka nie jest spełniona.
2: Wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 5 milionów złotych, ponad 2 miliony złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy, a prawie 500 tysięcy z budżetu państwa. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie świętuje 25-lecie działalności. Jubileuszowe obchody odbyły się w odnowionym budynku uczelni przy ulicy Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, środowiska naukowego, biznesu, służb mundurowych oraz rektorzy wszystkich publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Podczas gali podsumowano ćwierć wieku funkcjonowania uczelni, która od momentu powstania stała się jednym z najważniejszych ośrodków akademickich Północnego Mazowsza. Podczas jubileuszu wręczono laury uczelni osobom szczególnie zasłużonym dla jej rozwoju. Nie zabrakło także wspomnień o byłych władzach akademickich oraz osobach, które uczestniczyły w tworzeniu szkoły wyższej w Ciechanowie. Władze uczelni zapowiedziały dalszy rozwój infrastruktury oraz rozbudowę zaplecza naukowo-badawczego. W planach znajduje się m.in. kontynuacja inwestycji na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, rozwój Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz poszerzenie możliwości kształcenia na kierunku rolnictwo.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Bezpieczne wakacje z Eurowarsztat Mława. Już w sobotę 20 czerwca od godziny 9 przeprowadzimy darmową kontrolę auta przed wakacyjnym wyjazdem. Akumulator, światła, opony, zawieszenie i płyny. Przyjedź na Płocką 91 w Mławie i przygotuj samochód do drogi. Eurowarsztat Mława. Zapraszamy.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
7: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama.
6: Zbliża się godzina 18.
5: To są wiadomości Radia 7.
7: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
8: Obiecywał nam inne miasto.
7: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę, nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy porównując do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
9: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod Urzędem Miasta.
8: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone. A mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
7: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
10: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
7: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
5: To są wiadomości Radia 7.
11: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły odniosły porażki w pierwszych meczach. Dziś w nocy za to mecze gospodarzy Meksyku oraz Kanady. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
0: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W grupie B po 2 remisach, 1-1 na otwarcie, wszystko jest możliwe. Dziś Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem.
11: To była relacja Michała Waszkiewicza, za to nasze piłkarki wiedzą już, co muszą zrobić, aby zagrać w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii. W pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa w 2 meczu Polki w decydującej fazie trafią na lepsze z pary Irlandia-Kazachstan. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone mają tyle samo punktów co 4 Włoszki. Jutro dla nich dzień przerwy. W sobotę Polki zagrają z Holenderkami. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych Mistrzów Polski Industrii Kielce. W klubie spędzi co najmniej 2 najbliższe sezony. 43-letni były reprezentant Polski przejął tymczasowo zespół w końcówce sezonu po odejściu Tałanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie. Tadek Stabak, Mława, miasto zabytkowe. 26 maj, w tym dniu nasze miasto wizytował ówczesny prezydent Polski, pan Ignacy Mościcki. Do Mławy pan prezydent przyjechał od strony Wierzchni Kościelnej. Do miasta wjechał kawalkadą samochodów około godziny 14:30. Na powitanie gościa zbudowana została brama powitalna na północnej stronie rynku miejskiego, przyozdobiona biało-czerwonymi flagami. Jako ciekawostkę powiem, że budowniczym tejże bramy był pradziadek jednego z naszych członków grupy Mława Miasto Zabytkowe, Zbyszka Grzemskiego, jego pradziadek Władysław Górski. Na 2 godziny przed przybyciem dostojnego gościa tłumy na ulicy Niborskiej i nie tylko, ale głównie na ulicy Niborskiej, obecnej Padlewskiego, ustawiły się w szpalerach. Najwięcej było członków przysposobienia wojskowego dużej organizacji ówczesnej, cechów, organizacji społecznych, rzemieślniczej i dużo młodzieży szkolnej, zarówno ze szkół powszechnych, jak i średnich. Nad ulicami rozwinięte zostały transparenty z napisami: największego obywatela witają najmłodsi. Młodzież wita pana prezydenta. Dostojnego gościa przy bramie powitał burmistrz Mławy, ówczesny Kazimierz Koszucki. Obok burmistrza stały dziewczęta z kwiatami i kilku kombatantów powstańców styczniowych. Prezydent Mościcki, ubrany w jasny garnitur, wyróżniał się postawą i strojem od otaczających go delegatów, a miał wówczas 63 lata. W składzie delegacji znaleźli się wojewoda warszawski, przedstawiciele starostw z podległych terenów, i Michał Mościcki, który był zastępcą szefa kancelarii, syn prezydenta. Po obu stronach bramy powitalnej, a praktycznie na całej północnej stronie rynku, stali mieszkańcy Mławy, obserwując przywitanie prezydenta. Jak nakazywał staropolski zwyczaj, dostojnego gościa witano chlebem i solą, a wspólnie z burmistrzem Koszuckim wręczała go Zula Jakubowska. Gazeta Lwowska w artykule o wizycie prezydenta w Mławie pisała: warto podkreślić, że na powitanie prezydenta przybyli z nadgranicy niemieckiej również przedstawiciele ludności żydowskiej, których delegaci w przemówieniach wyrażali wdzięczność za życzliwe traktowanie ludności bez różnicy wyznania i narodowości. Krótkie przemówienie wygłosił burmistrz Koszucki. Stwierdził, że pokolenie ojców naszych, tych co wszczepili w nas miłość ojczyzny i w rozpaczliwych walkach chcieli zerwać kajdany niewoli, wita cię współcześnie pokolenie, co w czasach ucisku z zaparciem się siebie wytrwałą pracą i walką dążyło ku lepszemu. Dużo patosu było w tych przemówieniach, ale takie były czasy. Po przemówieniu przeszedł przed szpalerem oddziału przysposobienia wojskowego, a po tym wizyta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Witany tam był przez duchowieństwo na czele z dziekanem ówczesnym, księdzem Władysławem Maronem. Po wysłuchaniu krótkiej modlitwy udał się do ratusza miejskiego na uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej, gdzie nadano panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, profesorowi doktorowi Ignacemu Mościckiemu, obywatelstwo honorowe miasta Mławy. Prezydent Mościcki był wyraźnie wzruszony, o czym świadczą jego wypowiedzi po otrzymaniu dyplomu. Powiedział: nie wiedziałem, że spotka mnie tu taka wielka przyjemność. Te czasy, kiedy do Mławy wstępowałem, są bardzo odległe, bo minęło już 50 lat. Zjawiając się tu po raz pierwszy po tym okresie czasu, z całym wyczuciem za tak wielką niespodziankę miastu dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że młody Ignaś Mościcki bywał w Mławie z rodzicami, bo urodził się niedaleko, w Mierzanowie, w gminie Grudusk, a więc miał 13 lat, mógł przyjeżdżać, a urodził się w 1867 roku. O godzinie 14:40 prezydent pojechał do budynku Mławskiego Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia, to jest obecny budynek biblioteki, gdzie przygotowane zostało śniadanie. Znakomitego gościa przywitał prezes Związku Ziemian Władysław Łachut, a po śniadaniu prezydent udał się na krótki 45-minutowy odpoczynek, by o godzinie 16:30 udać się do gmachu starostwa, a starostwo wówczas mieściło się w budynku na rogu ulicy Rejmonta i Żeromskiego, czyli dawnej poczcie, gdzie na specjalnym podwyższeniu oglądał defiladę oddziałów przysposobienia wojskowego, uczniów średnich mławskich szkół, cechów i straży pożarnej, oraz innych stowarzyszeń z naszego powiatu. Na zakończenie wizyty prezydenta przemówił jako przedstawiciel społeczności Mławy i powiatu 80-letni Karol Biernacki. Po symbolicznym usałowaniu mówcy Ignacy Mościcki wyruszył o godzinie 17:30 w dalszą drogę. Żegnały go tłumy mieszkańców Mławy i przybyłych gości. Cała wizyta trwała więc aż 3 godziny. Glinojeck i Strzegowo były następnymi etapami podróży. Większość tego tekstu z Gazety Mławskiej z ówczesnego okresu pochodzi. I tak się skończyła wizyta pana prezydenta, nie jedyna zresztą, bo jak wszyscy wiemy, jeszcze 3-krotnie gościliśmy w Mławie w okresie powojennym prezydentów Rzeczypospolitej.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
4: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
5: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
6: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
7: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
8: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
9: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
10: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
11: Reklama.
12: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wystrzał na komendzie w Działdowie, na miejscu kontrolerzy i prokuratura. Nowa droga w nie stoi, dokumenty już podpisane. Modernizacja nawierzchni i więcej zieleni. Mława zmienia trzy ulice. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. W komendzie powiatowej policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej. Incydent miał miejsce dziś rano podczas pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek. Pocisk uderzył w podłogę budynku, mówi podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
3: W czwartek rano w komendzie powiatowej policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi. Do zdarzenia doszło podczas pobierania broni przez policjantkę. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Powiadomiony o tym zdarzeniu został prokurator. Swoje czynności na miejscu realizują też policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Własne postępowanie wyjaśniające wszczął również komendant powiatowy policji w Działdowie. W nie stoi powstanie nowa droga. Gmina Działdowo podpisała umowę na realizację inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców tej części miejscowości. Nowy budynek będzie miał ponad 300 metrów długości. Powstanie asfaltowa jezdnia, chodnik oraz zjazdy do posesji. Droga połączy osiedle z drogą powiatową. Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
4: Ta droga będzie wybudowana, to jest takie malutkie osiedle w miejscowości nie stoi, jak się wjeżdża do nie stoi po prawej stronie. Bezpieczeństwo na pewno się polepszy dla tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale jest to też takie, powstaje małe osiedle, jeszcze jest kilka działek do zabudowy, więc myślę, że w krótkim czasie powstaną te domy.
2: Koszt inwestycji wynosi około 730 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Regulaminy dofinansowań ograniczają nieco samorząd, dodaje wójt.
4: Mam nadzieję, że w przyszłym programie troszeczkę mają być zmienione cały ten regulamin, a jeżeli nie, to te krótkie drogi, które nam zostają, to będziemy w przyszłym roku, myślę, że wykonywać z własnych pieniędzy. Ale też chciałbym nadmienić, że już przygotowujemy się do następnego rozdania pieniędzy przez Urząd Wojewódzki.
2: Samorząd jest już po przetargach na 4 inwestycje drogowe i zapowiada realizację kolejnych zadań. Trzy ulice w Mławie zyskają nowe oblicze. Trwają zaawansowane prace przy modernizacji ulicy Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej. Większość nawierzchni została już wykonana z kostki betonowej oraz ażurowych płyt, które pozwalają wodzie opadowej wsiąkać do gruntu. To element większego projektu związanego z poprawą retencji i ograniczaniem skutków gwałtownych opadów deszczu. Zastosowane rozwiązania mają zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień i odciążyć miejską kanalizację deszczową. Wykonawca przygotowuje obecnie teren pod nowe nasadzenia. Na miejsce dotarły już pierwsze rośliny, wśród nich róże okrywowe i kocimiętka. Dobór gatunków uwzględnia odporność na zmienne warunki pogodowe, zarówno susze, jak i intensywne opady. Wartość zadania to blisko 2 miliony złotych. Modernizacja jest częścią dużego projektu retencyjnego realizowanego przez miasto Mława przy wsparciu funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych, a dofinansowanie wynosi ponad 25 milionów złotych. Mławianka Mława rozpoczęła sezon transferowy i ogłosiła pierwszego nowego zawodnika. Jest nim Jakub Kisiel, środkowy pomocnik grający wcześniej w Elanie Toruń. W ostatnim sezonie rozegrał 28 spotkań w trzeciej lidze w barwach żółto-niebieskich, których drużyna zajęła ostatecznie 7 miejsce w klasyfikacji. Urodzony w Wyszkowie pomocnik ma za sobą mecze w juniorskiej reprezentacji Polski, gdzie wspomagał zespół w eliminacjach do młodzieżowego Euro. Młody zawodnik przez wiele lat był piłkarzem warszawskiej Legii, z którą zadebiutował w Ekstraklasie i z której był wielokrotnie wypożyczany do innych drużyn. W pierwszej lidze grał w koszulkach Stomilu Olsztyn i Podbeskidzia Bielsko-Biała. W Warszawie spotkał się z dzisiejszym trenerem Dumy Zawkrza, Markiem Gołębiewskim, który wówczas był szkoleniowcem rezerw i tymczasowym trenerem pierwszej drużyny.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc,

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Afera Kasprzyka i zmiany w stołecznym szpitalu południowym. Potem premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej i upały we Włoszech. Jest ostrzeżenie polskiej ambasady. Marcin Krzemiński. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły, że lekarz, a także radny Dawid Kasprzyk miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
3: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
4: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
3: Dawid Kacprzyk, lekarz ze szpitala południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
5: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
3: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
2: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie. Ważnie, mówi premier Tusk.
6: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
2: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach nie tylko w Polsce. Przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast, Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył do tych miast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czas zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyka oraz Korea Południowa. Oba zespoły bowiem na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca będzie już mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. W grupie B mundial zacznie się od nowa. W pierwszej kolejce w obu spotkaniach padły remisy. Kanadyjczycy żałują, że nie udało im się z Bośnią i Hercegowiną wygrać. Dlatego w meczu z Katarem chcą zagrać jeszcze lepiej. Mówi ich selekcjoner Jesse Marsh.
8: Wiemy o ich mocnych stronach, wiemy, co chcemy u nich ograniczyć i jak ma wyglądać nasza gra. W tym meczu z Bośnią, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliśmy poczucie, że gra wyglądała bardziej tak, jak oni tego chcieli, a nie my. Dlatego musimy zadbać o to, aby od samego początku narzucić swój ton i będziemy do tego dążyć od pierwszej minuty.
7: Ten mecz o północy w Vancouver wcześniej, bo o 21 w Los Angeles Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Eli Wai nie otrzymał zezwolenia na podróż do Kanady na spotkanie spotkanie z Niemcami w piłkarskich Mistrzostwach Świata. To efekt podejrzeń o ustawianie meczów ligowych we Francji. Co ciekawe, w pierwszym mundialowym spotkaniu spędził aż 55 minut na boisku. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być nawet wyżej, ale w końcówce osłabła, a na domiar złego pomyliła trasę.
9: Na pewno nie jestem z tego etapu szczęśliwa, ale z drugiej strony też wiem, że z niego coś wyciągam i wiem, co tak naprawdę jest jeszcze do poprawy przed najważniejszym celem.
7: A na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla w turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami Brytyjczykiem Neilem Skupskim oraz Amerykaninem Christianem Harrisonem 4-6, 4-6.
2: Maksymalnie jutro 22 stopnie nad morzem, 26 w centrum i nawet 32 na zachodzie kraju. No ale na zachodzie może się chmurzyć, może też padać deszcz i niewykluczone burze. W pozostałych regionach nie zabraknie słońca.
10: Radio 7. This is Radio 7.

0: wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: Right now. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.

0: Excuse me.
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania. Roots Rock Reggae.

0: zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. Procent imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.
1: Ladies and gentlemen.
0: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
2: This is the hard event, mi spielali te Dota.
3: I hear you, man.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: No słuchajcie kochani, to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego właśnie wieczoru

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sztab kryzysowy w Krakowie po ataku dzika, w którym poszkodowane zostało dziecko. Potem zmiany po aferze w warszawskim szpitalu południowym i kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn. Marcin Krzamiński. Kraków zwołuje na rano doraźny sztab kryzysowy z udziałem służb i lekarza weterynarii. To po tym, jak w południowej części miasta na osiedlu Kliny dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło na chodnik, z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1500. Aneta Gomułka-Siembora została nową prezeską zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego cały zarząd placówki został odwołany. Pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej prezes ma być ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnienie nieprawidłowości w placówce. Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł, a polityków KO miał przyjmować bez kolejki. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6 zł 20 groszy. To spadek o 16 groszy porównujący do dzisiejszych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No 6 groszy w dół, także 98 maksymalnie może kosztować 6 zł 66 groszy. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomóc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
3: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
2: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
3: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
2: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Przed nami upalny weekend, tłumów spodziewają się pływalnie. W Warszawie baseny Moczydło oraz Inflanska są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
4: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
2: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty.
1: Pogoda.
2: W piątek na zachodzie nawet 32 stopnie, nad morzem 22, w centrum 26. Nie zabraknie słońca, ale może się też chmurzyć, a na zachodzie może padać deszcz i może zagrzmieć.